0: Trzymajcie się.
1: Nawet. Angeline 609. Paramedic Ambulance 12 with 2. 10 off of 2. Paramedic Ambulance 12.